0: So durchzisch, scheros si sadasch.
1: Rogaczu sem sobie przyszedł ktero, bez prawa czerw od naszych gospodzi.
0: Ej, brachu, jak na zawolanie przyszedł.